0: Reklamę 77.
1: Słyszymy, super serdecznie.
2: Metodo Maximum.
3: Hitowina Maximum.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Kanał 77. Samo hitowina.